0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky fresh. Fajn.

Listen, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.